Muniwa unihalela ukathi vakhani wini kwanyereke sezora yavosiso kathi mnikelanyu wiria na ejournal na antena nacional nisiso nikela kumanera thunakela na kwanyeria oitora ni minuto muloko nikela junto upahirakani masipano penta hune muniwa.